Jezus, bądźcie się wypoczyć za Polna. Precious, takie babcia szalenia. Ja mu da, ja mam ogólne popkór. No w czasie, że Precious. Ja mu da, szalca, rufu, i czatu, i to uwamy, to co dam, ale so. Ja mu da, czatu, a su, i ja da, so, uaj. Ja mu da, czo szala, ja sylwia, a kien. Sylwia, a kien, ja mu da, lumera. Podem, a tu, o fitfilia, a sylwia. The number told the Fape Fair or the Chachalina who yesterday, the Porto Manacha Mai Mayo to Aha, Fape to Mam Fasano. The Fape Fair or the Chachalina who yesterday, the Porto Manacha Mai Mayo to Aha, Fape to Mam Fasano. The other two, the now Fifilia to Matalia Sylvia Ken, Yamola Savana, the Chachalana, the soul. Sebab mana ada jungat cakap fua dalam yang macam, sahaja mesti dia cerewet, walaupun nanti fasa, kita tanya fua yang mana tu jesso, ya, sahaja mana, ya, sebab ini bawa fua tuan faham sini, kita tu suka wala dengan awal ni, malam mau solo, malam saya tu suka faham sini, kita telefon dia, tak ingat nama fua, ingat nama, oh, main macam.